twoi włosia, rukamy chładyty. Chciłbym czuć zapach, szepit hołosu twojego.

przecież blisko jest dworzec. Wyjedź ze mną natychmiast.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

takie wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi

brzozami się wraca. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mroc

cicho słyszę ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie,

0: Тот програм повторяме.
1: Слово веча. Програм о словах наших и не наших. Для п'яних словами і слів жаждаючих. О язику і на язиках. Слово веча. Witam, Krasi, Demko Trychanowski z tej strony radia. Witam was wszystkich, tym bilsze, że zas sobie dyskutujemy. Wertamy do toho po wakacyjno, wertamy do toho takiego, jak to się wysiduje po lemkiwskie, może po isty flow, takie staro lemkiwskie słowo, ale to już perestanu sobie kiepkowaty, do takiej prywyczki, że zaczynamy dyskutowaty zas po pererwi, na premier na Demko etlem.fm, na premier na różnego rodzaju komunikatorach o lemkiwskim, rosyjskim języku, co miał bars, ale to bars zas ciszyt, za to nie będę już za bars prodążał. Zaczynamy sobie dzisiejszy program, tak jak se zaczynamy od dżingla z muriankowego bukwaria, a pak już wyżu tu komunikator już chodziat, bars siastoho ciszu, no i po dżingli zaczynamy sobie naszą słowowyciu.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak vatra. H jak hora.
3: G jak gazda, D jak dora.
5: E jak ekran, J jak jeleń.
0: Z jak żeto, Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na I sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seryt słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: C jak czyżyk.
4: Sza jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki
4: z twardą znakom.

intercooler i już maje na to aż i. Aż i lemkiłskie nazwania, że to mało, bo ty interchołodnik. Ja nie znam, o czym Petre besidujesz, za to, że ja się tak znam na autach dobry jak na jaderni fizyci, albo jak tu pisze nasz słuchacz, wozduchochołodnik. Dobry. Podumamy sobie, jak to te techniczne nazwania. Zresztą z różną analogizm mamy, jak przychodzą do naszego języka, nieraz my o tym besidłali, ale przyznam się, że nadnezim się na to aż na tiłko nie zrychtuwał. Postaram się da jak odpowisty, ale ci czynczych są choczuli do tego, żeby komentowali moje gadania, a ja w swoim gadaniu zacznę to, że to było w pierwszym programie, bo my besidłali słowi gełtaty i zwrnuli smy Allahu przed wszystkim na to tu. Joho, możesz powiedzieć zwukowist, że samo słowo tak spróbuję odtworzyć to ruch i to odgłos gełtania, gełt, spróbujcie sobie wsłuchać się jak gełtaty na premier wodu. W taki horiaczy dzień przed uszutką, żeby tak pił flaszkę tej wody się napyty, tak? No i po audycji, znaczy jak raz w czasie audycji już jem dostał jeden ciekawy komentarz. Jakiś etykat toho no i tu jak raz szerszy problem jak dla jednego gełtaty, bo słowiańskie to g to ta szparowe g, aha, jeszcze im nie powie, kto się jakoś zwidał, jak nazwaty, to wszystkie są własne, no to g to bude zwłoczny i zadniojazykowy, stuleno-wybuchowy są własny, a h to bude zwłoczny, hrtanny i szparowy są własny. To dla komu jest potrzebne. Tu odsyłam do naszej gramatyki. No ale tu jak raz mamy to premier, że choć w naszym języku była to ta peremina z dawnego g na h, musimy znać, że kolisy w prasłowiańskim języku to była gora, która w nas przeszła do hora i tak dalej, i tak dalej. Ale historia języka to nie tak jak maszyna, tak? Naraz nie wominie wszystkiego g na h i że potem już nikoli tego g nazad nie pusty, tak? Bo przede wszystkim bardzo interesująco zachowuje się to słownictwo, które naśladuje zwuk i to takie też ekspresywne słownictwo. Ułożmy sobie takie premiery, giłgaty, giłgnuty, tak, husy, roblat, tak, mi się zdaje, że tu nikoli to g nie przeszło w h, nie znam, może też gdźgaty, jest takim czasosłowem, które dakus może naśladuje zwyk, choć trzeba powiedzieć, że to kiedy byśmy przybliżyły to nasze gołtaty albo gołtnuty gołt, to już aż i werchracki fiksuał to czasosłowo, a ja przypomnę, żeśmy o tym besidłali, że ono się ciekawo zachowuje, ponieważ to dźwięk u po g, win peret eł się zjawił, a nie jak w innych schodniosłowiańskich językach po tym l. Oczywiście tam były inne własne. Ja bym mich tu jeszcze wymieniaty z tym g, bo nie chcę się za bardzo powtarzać. O, wezmę sobie, że braty na girg, znaczy braty na barana. Tak, tu ciż bars się mi zdaje, że nikoli nie byli to hirg albo hrg, lem girg, girg, nikoli to g nie przeszło w h. Zresztą, wezmę sobie gneraty, giugaty, gzyty, co jeszcze, gnerat jem powiem. Tu wsiady, się mi zdaje, że to taka prykmeta, że to g, ono dobry się w nas zachowało, to iszczy prasłowiańskie G, które nikoli nie przeszło w H. No i tu oczywiście besiduju, nawertam do tego programu, w którym zmy besidłali, dyskutowali też ze słuchaczami o tym, czy ma być program, czy program. Ja stronnik tego jednak G, choć to też inny premier za to, że wszystkie to te programy geografii i inne tego roda liczę, to są duże pizniejsze, no i to G, które przychodziło w zapożyczeniach, ono
do nas przychodziło jak G, bo musiło jeszcze być w języku. Znaczy, nie wszystkie G wertajuczy do tego programu z pery tyżnia, nie wszystkie G przeszły w nas w H. Zresztą, jak sobie posmotrimy na to toponimy, grybił, gorlici, czy nazwiska, tam ciż bardzo często G. Przede wszystkim to w nachołosi, znaczy tam, gdzie stoi na początku słowa, ono się w lemkiewskim rusyńskim języku dobry mat. No i jak raz na te, nie znam, czy on pasuje mi to ta tema z G do tego, że do temu, z którą się internetowo hosnowateli Facebooka do mnie zwrnuli ze słowem Big Lies. No i dobry, odkal to słowo. Za to, że niedawno na Facebooku jawiło się widania, jak lemko by się dojut. Cypras, cy żelisko. No i odpowiedzi były pewnie ciekawsze niż samo zwidania, bo popry tym, że pras i żelisko, to jawiła się to ta nazwa Big Lies. I smotriacze po tych odpowiedziach. Zdaje się mi, że bardzo dobry jej znaje Rusyny z południowej strony Karpat, z Piaszczyszczyny, czy z Podkarpackiej. Rusy, choć trzeba ci powiedzieć, że to trzy słowa, i pras, i żelisko, i big lies. Jak raz fajno wskazują trzy ciłkom ryżne dorohy, którym nazywa się jeden przedmiot, no i to te dorohy, w jaki sposób to słowo weszło do języka. Ja już odpowiem, że to pras, od niego zacznijmy. Zdaje się mi, że mamy tu to tu dorohu, która przyszła z polskiego języka. O tylko, że pras, choć to będzie starsze na pewno jak żelisko, o którym powiem o chwilku. No bo prasa pewno ma wielo szersze znaczenia, jak może samo żelisko, o którym ci, jak już im powiem, dasz to powiem. Prasa znaczyło to na realiach, które dasz to stiskało, toczyło, albo mogło wychładyty, taki magluaty, prasuaty i tak dalsze. No i sam już im powiem to czasosłowo, że prasuwaty, tak, to zresztą w polskim języku też jawiło z niemieckiego presse. Zresztą się mi zdaje, że to od łatyńskiej rodziny slił. No i na pewno przyszło do nas z polskiego języka, ale pak ciż przyszło, tak mi się zdaje, polskie ciż żelisko. I że było śmieszne żelisko, bilsze maje spilnoho z Big Lies, jakby się zdawało, od toho prasa. To żelisko uszpyrtej podaje, że w takim znaczeniu, że to jest taki nariadia do prasowania. No i że może też występowaty w różnych innych karpackich dialektach. Oczywidno, jak sobie posmotrymy, bo samo żelizo jest oczywidno dużo starszym słowiańskim słowem. No i jak tu widzimy, to tu drogu od żelizo do żelisko, tak jak w polskim języku, i przyszło pak do nas też chyba duże późniejsze to żelisko, jak pras, choć do okazji przyznam, nie mam w nas, że się by się dłało pras, i się mi zdaje, że w starszym pokoleniu, w słownictwie starszego pokolenia, jak raz to pras desiem chyba czułem częściejsze, młodsze radsze uszy perebrali toho. To żelisko. No i idźmy sobie na południe od Karpat, i idźmy do tego słowa Big Lies, bo tu ani polonizm, ani to niesławiańskie słowo, to germanizm, od niemieckiego Big Liesen. No i tu zazwracamy do tego naszego G, że tu absolutnie też przynialiśmy w oryginali, tak jak w niemieckim Big Liesen. W niemieckim słowie mamy to G, za to rusyński język perenymat jego jako G, a nie próbuje, tak możesz powiedzieć, zosławiańszczaty, albo rusynizowaty, rutenizowaty, lemkizowaty na G. No i tak prosto chyba przeszło do tego, że Rusyny na południe od Karpat nelem hostują Big Liesen, ale i biglujut, tak? Znaczy, wykonują tot ruch biglajzom, żeby
košela, cigáče boli barže hladká. Biglovatý, biglovatý. I tu tiež taká cikavinka, že toto slovo nekinčeťa na podkarpatský Rusy, bo slovácko-dialektičný slovník fixujú také slovo jak piglajs i piglovať, znači prasovatý. A toto perše to, že lidsko, no tam slovácko džereva jednoznačno vyvodiac z nemeckého bigleisen i bigeln, bo bigeln to toto nemecké časoslovo kotre označat bigluvaty, značet prasuvaty. Treba tu len povisti toto, že to v tom dialektičnom prostore slovackého jazyka, bo v literacko oficiálno nazywają się żehlička i żehlić, a nie pigliować, jak to zafiksowali, jak to zafiksowali, zafiksowali da jak dialektyczny słowacki słownik. Ale idźmy kawałczyk dalsze, bo na polskim spisze też tam był biglajs i biglować w obszary polskiego języka, na pewno przez to tu bliski jest ze słowackim i rusyńskim języku. Zresztą, aż i w maďarskie do jakie dżerewa pojawiają się dialektyczne dżerewa, że desy tam też by siedowali big lies o tym żelisku, czy o tym prasi. No ale to nie czudo, kiedyże niemiecki język w austro-maďarskiej drżawi był oficjalnym językom, no to wszystkie techniczne nowinki też przychodzyli przez to oficjalny język, choć tu też trzeba powiedzieć, że i maďarski język przyjął swoją drogę, że w końcu tam jest, jak wiem, smutny wasz, ale probaczcie, osnowateli maďarskiego języka, kiedy wiem, to źli w umowie. No idźmy do tego bigelajzen. No, niemiecko, bo żebym o tym nie zabył, bo to niemieckie słowo robi się jeszcze ciekawsze, bo taki na pierwszy wzgląd możemy go podzielić na Bigel i Eisen. I to drugie, to jak raz jest żelizo. I tu jak raz niemiecki język znaczeniowo stricza się z tym polskim żeliską, które żelazko, które piszło do lemkiuskiego żelisko. Znaczy, możesz powiedzieć, jakbyśmy posmutrili od takiego dżereła, jak było w niemieckim czy w polskim języku to prynymane, to jednak idę od eksą żeliza, od takiego czegosy, które jest nahrite, jest żelizne i możnym tak bigluwaty, tak prasuwaty, że nasz to staje się barże. Tu idę o materiał, idę o koszelu, gaczecy, wszystko incze, barże łatkie. I tu uwaga, jeszcze jest jedno fajne, bo tu jest jeszcze bigel, bigelize, no to już żelizo użyłem pojasnym, ale bigel to będę oznaczało, dasz to jak pałk, jak taki wgnęny, tak dasz to wgnęne, tak? Tak jak nie znam, jak w okularach maty to takie wgnęne na kince, jak wiszek, jak sztosy takie wgnęne, tak? No i to słowo pochodzi od niemieckiego biegen, to znaczy zgnaty, zohnene, zahnene. I jak raz tu, kiedybyśmy się przysmotrili niemieckomu językowi, to Bigelajzen, to znaczy, że takie wychnene, to za co to się trzyma, i Eisen znaczy to, że lizo. Może tak chyba to wywesty. No i to biglajs i biglowaty. Tak powiedzmy, że my mamy żelisko z polskiego żelazko, a na południe od Karpat mają biglajs, to i my mamy żelizo, lem prosto żelizo, a biglajs będę oznaczał po iduczy drogą od niemieckiego języka, nie lem żelizo, ale żelizo z czymś takim, które
маєш тут такий паук, тут такий, такі, даш то вигнене. Зрештом, хіба не витримем, не витримам, щоб того паука ту даяк, даяк, ще приним дакус не затримати, понеже хіба пам'ятати, як давно-давно тому. Ох, страшно давно тому, би ще дивили, от тим префіксі па. То суд, то форму, як тот паук, тот такий вигнений, як, не знам, як паук тіш тот, пам'ятайте, паук тіш тот, що має кількоси там ніг, не знам, кілько має паук, 8, 6, ой, пробачте, як паус тот друг, котрим ся накладат на віз до шіном, пам'ят має тот префікс, а і таке слово, як парія, о котрі зме тіш бешідували і колись зме зачали таку файну, цікаву бешіду на тему того слова парія, котре перейшло в парію, але воно ще виводить до часу слова рити, значить, що парія то є тото місце, де вода найчастіше вирила, тот яр, тото місце, в котрим, ну то ту діру, таку помежі, наприклад, двома горами ці двома скалами. Парубок, ой, тут іще таке слово, іще інше, ну, є тих слів пару з таким префіксом, пробачте, котрі ще доучат, його вже не є, він колись був барс продуктивний, вучився з деякими іншими словами, ну, так, ці так, то уж давна-давнина, коли то було. Що іще? Ну, то вшитки, пауки, паузи, пам'яти, пари, мають барс файн, не буду уж я то повтаряв, понеже до того па, наприклад, був уз, значить узев, тот пауз, то єст па. Онз, давне па, уз, от узла. Маме то ту парию, де па плюс рити. Маме па ук. Ту є супер файний примір, бо па онг по-польськи, па йонг. Там іще то та йота вошла, ну і дала нам паук. Ну і так іще на конець. Тіж не помину того, що маме тут паук, то даш то вогнене. Так як лук, о, лук і паук, ту маме, тут паук, і маме паук, тут з тима 6-8 ніг, як не пам'ятаємо, ж кілька тут паук має тих ніг, як собі вимовити оба, то один є паук і другий є паук. Ну і вимові абсолютно суд барс подібна. Чому так є? На болем київське «л» вимові «еу» в тих окреслених позиціях реалізує ще як тото нескладове «у». То так як «walk», «walk». Маме «walk», перше запишемо як «v», друге як «eu», але оба вимовимо так само як нескладове «u». Ну і так на ухо границя помеже нема. Може такой цілком заникнути би хідую о тим пауку, о тим таким вогненим до біглайза, до желізка, до праса. І о тим пауку, котрий має 6-8 ніг, кіт можете скоментувати, то мі повічте, бо я уж ані не пам'ятам. Ну що іще? Бо тут, добрі, то іще скінчу о тим пауку. Ну тут в обох примірах маме тот давний префікс па, котрий вучився з різними словами, а днес через то, що через інші фонетичні процеси, то «онг» перейшло в нас в «у», значи «онг» перейшло в «губ», так само, як маме «голуб» і «гоуб» по лемківськи, з сопоставленням з польського язика. Ну і за то часом так язик робить, що через різні історичні фонетичні процеси зміни єдно в друге, і маме мали зме «паук» тот викривлений, і «паук». Польський пайонг, праслав'янський паонг, вимовлене днес такою. Так само. То само, зрештом, будете видіти в двох різних словах. Мука, то та, з котрої ще пече хліб, і мука в роботі, але мука, мучача робота, так? То йде ото ту муку, і то та мука, котра мучит, то вона йде від старого, от старого ом, от
w Polsce budę męka. No, ale to już inczy język i inczy proces. No i tiż nie może sobie odniaty to, że kolesy taką hipotezę im wysną, że nasze bajusy, które przyszły z Madiar, to już w madiarskim były przyjęte tiż z naszego języka dawne usy. Zresztą czasami tak by się dowali. Usy. I do toho Madiary dołożyli pa, ale jakoś inaczej dołożyli ba i od toho dali im bajusa zresztą. Przybyło im to dosyć rzadko, kiedyś też w programie, aż i maďarski etymologiczny słownik wskazuje pochodzenia neznane od kalesu toto bajusa. Budu przybyło odkoli toto hipotezu da jak dokazaty, no ale na tym skończył też to tu stawku o tym prefiksie pa, o pałuku, który jest w słowie biglajst, w tym znanym na Prieszywszczyni i Podkarpackiej Rusy, jaki odpowiada naszemu żelisku i naszemu słowie pras. No i tak od geutaty, toho, co naśladuje zwuk g w różnych słowach, doszliśmy w kińcy od żeliska i prasa do biglajza, a od tam ale przez niemiecki bigel do starego słowiańskiego pa. Z pałuką, z pauzą, z pałuką, z pamiaciu, co tam z jeszcze dneska, z parobką i veloch inczych. No i wyszło nam z toho velo sliw, velo historii naraz, dawne fonetyczne procesy, germanizmy, polonizmy, madiaryzmy i jeszcze starsze słowiańskie formacji. No i za to też wernu do tej naszej dyskusji owomowi program, czy program. Raczej program ma swoje dokazania, no bo to dost nowe zapożyczenia, a mi tu się zdaje, że jak raz program w tym słowie może widzieć jak takie wtoryczne dostosowania do bardziej ukraińskiej fonetycznej maniery, gdzie to G absolutnie jest bars, ale to bars rytkie. Za to ci geutaty, ci biglajs, ci program, ci girg i inczy geutania i geugotania, one wszystkie mają to G, bo w nas raczej nikoli się ono do czysta nie zatratyło. A ja już pomaleńko kinczu, to była słowowicia. Mene zawód Demko Trochanowski, a wypisz te na demko@lem.fm albo na komunikatory, a interkuler dumam, że do toho jeszcze werną. Trzymajcie się tepło. Słowo wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wiecie.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługiwania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn, głównie do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach tożsamości.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługiwania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świt, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosit dnes Demko Trochanowski.
3: Witam od Kraśni Dorych Radio Słuchacze, z tej strony Demko Truchanowski i Spidoszowskiego studia Radio LEM FM na żywo dnes 14 dnia wersnia, septembra. Witam Kraśni w programie Trzy świty. Bardzo się cieszę, że dneszni wieczór powiedł jak raz ja, dumam, że i w kiedy chcecie, ostanete razem ze mną, razem z nami z radiom LEM FM i prowadzicie to dzisiejszy wieczór. Z nami do 9 godziny budu w programie Trzy świty, powiemy sobie o dzisiejszym dniu dakus bilsze, a po 9 godzinie na żywo też powiemy sobie program słowicie, a razem z wami program o języku i na językach, znaczy grafik taki, jak zaczynamy wieczernie wysyłania na żywo w poniedziałek. No cóż, zaczynamy. No dobry, to już pomóc wertam.

No dobrze, kończycie na pomaleńku ten dzień oznaczony 14 czasem, znaczy 14 dzień wersja septembra 2023 roku, jaki jawlacie przynachodzi 257 dni w rejańskim kalendarii do kińcia roku stajelem 108 dni. No i smotrzył na juliański kalendar dnes pierwszy dzień wersja septembra w juliańskim kalendarii. Za gregoriańskim stylem dnes świadkują Petro, Joan, Simon, Wiktor, a za schidnim kalendarium na premier Seman i Tatiana, oczywiście, wszystkim, co dnes świadkują, wszystkiego dobrego. Okrem toho, co nam przynosi 14 dzień wersja, już przybują, jakby to perewesty z angielskiego. Dnes Międzynarodowy Dzień Borby z syndromem burnout. Burnout to po prostu profesyjne wypalenie. O, tak może chyba syndrom taki związany, kiedy już długo, bardzo długo źli rozporządzamy swoim stresom i czujemy takie no wypalenia, inaczej to one nazwemy. Okrem toho, jak już im powie w juliańskim kalendarii dnes pierwszy dzień wersja septembra, to znaczy, że to początek indyktu, znaczy nowego roku, nowego kolesa, może tak powiedzieć, nowego roku od stworzenia świta, tak, że się to zaczyna od pierwszego dnia wersja septembra, kiedy by dach to nie znał zresztą od to, chociaż idę początek szkilnego roku, że pierwszego wersja septembra dzieci idą do szkoły. Oprócz tego w Zjednanych Stanach Ameryki dnes smotrił den državnego hymnu, a w Nikaragui den rocznicia bitwy o San Jacinto. No toż, ostawajcie razem z nami przy słuchaniu, a ja wertam na dołu.

Tak, i po zdobci zdobu vrtame do trioch šivitiu a vrtame s tým, že by povisti, što podijalo sa 14. dňa veresňa septembra v istorii. Smotriu na 18. stolitia 1740 perší rik tau duže Georg Friedrich Händel skinčil prácu na svojom oratorium Messia. To oratoria môž povisti chyba najpopulárnejšia kompozícia Händla. No a tot bym powiedział slavny woslik Alleluja z toho, z tej oratorii, to chyba najbardziej poznawalny jego kawalec, jego twórczosty. I do dalsze 1752 rok w brytyjskim imperii zaczął fungować herriański kalendar, jak widzicie, nie wszystko przynymali w tym 16. stuleciu, kiedy na zachodzie to ta kalendariowa reforma się zaczęła. No i to, gdy dobrze rachuję, chyba 11 dni było, musiło zniknąć z tamtego czasu w brytyjskiej imperii. 1906 rok w Wilni. To jeszcze rosyjska imperia wyszła pierwsza oficjalno dozwolona, można powiedzieć, białoruska gazeta, można powiedzieć, co spilno polityczna, nasza dola, no ale o rik w 1907 roku była zaperta, a szef redaktor był na rik zaperty do ciurma. Idziemy do 20. stulecia, już my w 20. stuleciu za to podążamy. W 1960 roku była usnowana organizacja tych dżerżał, które eksportują tropu, nazwali się OPEC i to, że do niej weszli Irak, Iran, Kuwait, Saudyjska Arabia i Wenezuela. Tak, idziemy już na sam kińczyk 20. stulecia, 2000 rik, firma Microsoft wypuściła system Windows Millennium Edition. To jeszcze 2003 rik, kiedy już tak nam dobrze idę. Na Słowacji byli znani błogosławionym episkop Wasyl Hopko i Zdenka Schellingowa. Wasyl Hopko to episkop Rzekotolickiej Cerkwy na Słowacji. Oboi to błogosławione byli obiektami komunistycznych represji na tołdyżni Czechosłowacji. Tiż 2003 rok, ostajemy jeszcze przy tym roci. W Estonii prochodziło referendum za przystąpieniem do Europejskiej Unii i oficjalna Estonia to poruszyła. Inaczej się skończyło referendum o zastąpieniu szwedzkiej korony walutą euro, europejską walutą euro w Szwecji. Szwedy w tymże 2003 też roku negatywno to tu ideju ocinili. A w nas minuta do 8:30. Słuchate Radio LM FM.

0: Tot program powtarzamy.
1: Wczera, dnes, zaran. Słuchaj, peredawaj druhom. Lem FM.

Witam serdecznie, pozdrawiam, słuchacie Radio LEM FM od Briana Scotta. Jestem na planie filmowego Bogdana Dziworskiego. Bogdan Dziworski filmuje Fabryka Andiego Warhola. Bratny tu w Polsce, na Łemkowszczyznę. Pa, pa!

0: Zem.
1: Tak, wracamy. Do 3:10 do 9 godziny za to słabi na sobie wstygnemy powisty, iż jaka chwila na najbliższe dny w Gorlicach w tym momencie 15 gradusił, moż powisty, że jeszcze dostepło i to ta nic najgorsza nie bude, bo wpadłem do 13 gradusił zaran iż do 21 gradusił na plusie, ale w seredu, aha, do 26. Taki wzrył jeden smotrił na najbliższy dny. Jeden z taki samitny radszy, no bo w czwartek rudelem do 18, a pak od 15 do niedzieli na dzieli najbliższe jak 21, 22 i do tak ciłkom ryżni, to ta sereda, to ta tepła sereda bude z perewachą sącia, no ale w czwartek na pewno w Gorliciach polije i w piatnicie do południa na pewno cisz. Smotrzył na Polkowici, do cisz 15 gradusów w tym momencie, no i najbliższe dny zaran do 23, a seredu do 25, żeby w czwartek zwyrnęła maksymalna chwila do 19 gradusów, 21, 20 od piatnici do niedzieli, no i trzeba już trzeci zrychtować do tego, że do około 10 gradusów budych padała temperatura w nocy, a najbliższej nocy aż do 7 gradusów minimalno. Pidu do Priaszała, teper de 16 gradusów i jeszcze w tym momencie tuż den na południe od Karpat, kusićka chyba teplejszy jak w nas, ponerze zaran do 23, w seredu do 26, pak od czwartka do niedzieli, choć nie będzie aż tak czyste niebo, bo czasem zajdę ono chmarami, to 24 do 25 gradusów. Jeszcze niżej na południe, nie, bardziej na schód, ale cisz na południe od Karpat w Mukaczowie teper 17 gradusów. Dosteplało budę w najbliższe dny w zaran 24, sereda 26, czwartek aż 28, a weekend od 15 do niedzieli do 26 gradusów. Trzeba powiedzieć, że choć to tanicz jeszcze budę doschodna, to minimalna temperatura budę się piduszała aż do takiej, że z 15 na sobotu będzie 15-14 gradusów. Zaznaczyć jak na tot czas, gdy już przed nami o paru dni będzie osinno, to już dzień z kawalcią to dostepło. A jeszcze bardziej na południe, to Komlożka 16 gradusów w tym momencie i cisz, podobnie jak na Podkarpackiej Rusy. W tym tyżny temperatura mąż powisty, dosyć przyjemna, duże sącia i od 24 do 27 gradusów w czwartek. No i inne duże, mniejsze, bo 25-26 w najbliższy weekend w Komlożci. No to idziemy do ruskiego Kerestura, tam jeszcze teper 18 gradusów, no i za to, że bars od nas na południe, no to trzeba powiedzieć, że będzie dużo sącia do kińcia tyżnia, zaran 26, pak 29, 30 gradusów, dakus mniejsze w sobotu i w niedzielu, bo 26, 28, znaczy jak chcecie, jeszcze toho tepła zażyty w rusyńskim klimacie, to zdaje się mi, że na teplem w ruskim Keresturi albo około seredy czwartka w Nasce, w Priaszowie i na Podkarpackiej Rusy. A ja jeszcze wstydnę zahraty, żeby... No już się z wami popraszczam.

0: Witam, naprawdę się już praszczam do radiosłuchaczy, ale na chwilku w programie Try Świty, bo się do was Demko Trochanowski, po 9 godzinie budte też razem z nami, z Radiem MFM, za to, że kraśni, proszę was na słowowiciu, program o języku i na językach. Trzymajcie się.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Try Świty, wieczorem.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
1: LMFM.
0: Trzy świty
2: od poniedziałka do piątnicy
1: w roboczy dzień.

Pačísna hodina z žitia vžata. Pro z žitia vžate hlem v Lem FM.

No, jak ją poczuła, to tu śpiłanku, oczy się mi zaśwityły, fajny rytm, fajny zwłoki. A pakiem doczytała, że to twir, który był zrobiony AI-em. I tak mi już entuzjazm się zmniejszył. A hałas, jak to je? Przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak i Szczyfurt żyła na żyło. A to Paczysna Chodyna, a to Radio Lem FM. Jakie jest wasze nastawienie, wasze dumania do AI-owych teoriów? No bo muzyka fajna, wyszła. Ale co się tam nie do kińcia, przynajmniej w moim odczuciu, choć z AI-owych riczy to hostują duże na student, iż peram się, żebym nie była taką. Nie chcę być taką hipokrytką, ale w takich rzeczach, które się odnoszą do zmysłu, no to już męża, już nie decydują o plakatach, które zasypali te ciły nasz nelem wirtualny świt, ale i to te AI-owe plakaty o podijach sudi w prostorii. Jaki wy macie do nich pit hit, od razu widno na odległość, że dana rzecz zrobiona AI-om. Jednak woliła jem nawet taki prosty, może czasem nieudolny, ale jednak z każdej inczej rukę, a nie wszystkie na jedno. Na jedno kopyto. Ale nie o tym. Choć może by ty też i o tym. Początek Paczysnej to prawie tania, a nie filozofowania o AI-owych tworach. Witam was serdecznie jeszcze raz, jak najserdeczniejsze. Zaczynamy Paczysną Chodynę. No i budemy sobie od 9.15 do 10.45.

Klasyczni i klasyczni. Podajemy datę. Mamy wtorek, 15 września, septembra 2026 roku. To nasze dwunerzyjazyczne, a dwuwersyjowe podawania nazwy misiacia. To za to, że one we wszystkich dyrżawach dyżyją Rusyny. Rusyński standard ma jednakie nazwy dla misiaciu. Czas Rusyniów usunuje to od łatyńskiego pochodzenia nazw misiaciu, za to september. Myślałem już tak zautomatyzowany w tym besiduaniu, że czasem jak besidują z kimsem, to podają jak datę, to podają od razu dwie nazwy misiacia. Czasem to śmieszne, a czasem człowieka to denerwuje. Ale ja wertam do tych czyseł, które trzeba powisty. Dnes wtorek to już było, że 15 września, septembra to też już było. To 258 den toho, że 2026 roku. 38 tyżden już. 38 tyżden już. I słońce zbudyło się o 6.11, ale świtało skorsze, wiadomo. Świtało 5.36, tak zaczęło świtaty. Zmerkaty bude 25 minut po godzinie 19, a słońce schowa się skorsze o 18.51 w najwyższym swoim punkcie na niebie. Słońce bude o 12.31. Misiacia wysmotrujte po 11.36 albo 7, to by się w każe schować się o 19.46. I jeszcze z czyseł to może podaty, że przed nami jeszcze 75 roboczych dni razem z dnes i 33 swobodny od roboty. I to tylko śpiłanka za wielkim morzem ty. Może być i tak. Halinka Mlynkowa i ensemble Śląska Szlaska.

nad Polszczu, czy do Polszczy. Zacznę do teraty Poitrias nad Afryką. To oznacza otyplinia dla wykrzyny regioniu, ale to też znak, że pojawia się z buri. Jak bude te po barstce tak umirkłani, zaraz się przekonate. W sredu wschodniej części drżawy, początkowo też w centrum, zachmurzenia było wielkie i umiarkowane, byle chmury, ale się już rozeszły. W zachodniej części Polszczy zachmurzenia w ciągu dnia zwykle się do wielkiego i tam też krótko

To była Krystyna Dubajowa. Teraz czas na posłowyci i podumała do was widania. Oż to idę. Tak ją zrychtuała. Osin tłusta, sód, zymiakę i kapusta. To okej, okay, klasyczne, znamy. Jeszcze czerwona wersja na komperii. Zymiaki, znamy komperii, gruli, bandury. Zymiaki by się tak jeszcze mi się przyzabyło jedno, mam pochłonę mi chodę dalej, już sobie no, przypomnę, dobry, idziemy dalej, oczam straszno, a rukę wczyniat, to fajne, czerchowe to bars takie edukacyjne, piemy za czyjse zdorola, a swoje kaliczymy, to pamiętajte, i poślizgnie piszą słońskim krokom, oż to może i ty piszą swańskim krokom. Kopca i zajczyk.

Hej, tak, toto všetko okreslenia, ktoré jem vymenila, to v nás beši dojúd na komperi, už jeden zo sluchačiu peše, i židuje, čo to môže pere tiež sa beši doje, nie podľa kýrske pere nebeši dojeme na komperi, ale toto jedno okreslenia, ešte slovo, ktoré nemohám sobie pripomnúť, no to od čoho máme lemko tu, zazrila jem hen, vpisávam slovo komperi i mi tu krašní. Wyskoczyła definicja tego słowa plus inczy znane wersji co określenia na to tu jedno i to samo roślinu. Jeszcze krumpli, tak, o to mi iszło. To moi baba. Tak czasem by się ale komperi, bandury, gruli też by się ale w nas i krumpli. Tak, że to tak na komperi. Zmiak, jak w niektórych tych jeszcze besidują, się besiduje polem kiwskie, tylko określeń dla jednej jaryny. A na kapustu lem kapusta. A osnową idła była kapusta i komperi. Albo gruli, albo kapusta z bandurami, z krumplami. Że to nie, że to się inczało. A jakby to samo.

To skoro jeszcze to piszę te odnosy tysiada komperiu, że w Krakowie hostuje słowo kumpir, dost podobne do krumpriu, tak, może by ty. I jeszcze interpretuję te jedno posłowiecie, że to, że tym słowiańskim krokom jeszcze raz siachnę po knyżku i jeszcze raz przeczytam. Piszą słowiańskim krokom, że może dryndał i szą boczką. Może to do tego boczku to by mała inczy pokojari, nie? Ale może tak by ty. To ja już zaraz perechlad kultury wam roblu, a teper jeszcze śpiłanka energetyczna. Uzoj banana.

No moi drodzy, mamy już rozwiązania tej tajemnicy osztochody z swoim kroką. Jeden ze słuchaczy podesłał pojaśnienia, że to się wysiduje wtedy, kiedy nas ktoś zozłostyt i mu wysidujemy, żeby perestał, bo pide swoim krokom odtale, znaczy trzeba wyżenemy i pide jak nepyszny, może by, tak też może było powiste, pisze o swoim krokom dobre. Dobre, podobać mi. I w odniesieniu do tej drugiej posłowieci, piśnia teper wesny wineczko.

No i w końcu dotarliśmy do perehladu kulturnych podziej naszej bliższej, dalszej okolicy i do sprawdy w naszej najbliższej okolicy będzie się toho w najbliższych dniach w ten weekend dużo działo to, co by się działo już wczoraj, ale jeszcze nie by się działo o tym, że w weekend 19-20 września w Łysowi odbudzie się pierwszy centralny zlot turystów Beskidzka Osin. Osin w Nyskim Beskidy najlepszy poznała te w ruchu, na szlaku, przy ognisku i w najlepszym towarzystwie za to Łysowa. Najbliższy weekend stanie się miejscem stolicy lubitelów gier, turystyki i beskidzkich historii. To będą dwa dni wspólnego wandrowania, besied i poznawania ludy, jakie uczy zalublinia do gier. Początek w sobotu 19 września w samopołudne na polanie przy parku, kurortnym parku. Tam będzie odkryta strefa zlotu. W programie Merzeńczyma stryczy z ratownikami hirskiego ochotniczego hirskiego ratownictwa. Tak, hirskiego ochotniczego ratowniczego pogotowia. O, tak, straciłam to osnowne słowo. Budą historii o orliku w Nyskim Beskidi i oficyjne odkrycia bude ognisko, bude koncert ansamblu Szumiołka. W niedzielę w samo południe zapertia strefy, no i wszystkie, które będą, pójdą na szlak. To propozycja dla tych, jak tu pisze organizator i zaochoczuje i zaprasza, dla tych, którzy lubią chory, nie lem za wydoki, ale też za ludy, jakie się stryczać na szlaku, za historii, które opowiadane są desy po drodze, czy atmosferu, którą ciężko najty de inde. Druga propozycja na ten weekend, kiedy idę o naszą najbliższą okoliciu, to festiwal Pejzaż. I to festiwal projdę w dniach od 18 do 20 września na obszary Łatry w Sztyny. I w założeniach organizatora, a jednym fundacja imienia Sławy i Isk Wołosiańskich Humanosz, to prostir, w którym stryczają się kultura, natura i ludzie. To podia osnowana na trzech wartościach: bliskosty z naturą, różnorodności sztuki i swobody doświadczania, przeżywania. W czas festiwalu, ideą festiwalu jest pouczenia muzyki, teatru, kina, wizualnych sztuk, a program jest tak skonstruowany, żeby inspirować do dialogu, odkrywania, wspólnego przeżywania kultury. Kiedy idę o dochód, bo festiwal jest biletowany, ale dochód w ciłosty idę, jest przeznaczony na dialnist Fundacji Humanosz, a to fundacja, jaka nese humanitarną pomoc dla ludzi, których doświadczyła wojna, kryzy, i kupujący bilet realnie podpierać się dziania tejże fundacji Pejzaż Festiwal. Bohaty jest to program, bardzo bohaty. Każdego wieczora popołudnia jest po 5-6 wystąpił. No i przyznam się, że nie wiem, ewidentnie nie wiem, jak na bieżuco, to te nazwania miniczne by się dują. Na szczęście jest rozbudowany sajt tego festiwalu, tak że możecie poczytać o wszystkich, którzy się tam zaprezentują. Są to same młody twórci, na przykład Klawo, Faustyna Maciejczuk, Kosma Król, Szklany Pogodyn, Beton, Azyl, Mysia Pysia, Plawgo i paru też artystów, których nazw nie potrafię odczytać. Za to odsyłam was na sajt pejzaż.humanosz.org. Tam wszystkie neobchodne informacje. Idziemy dalej. Przenosimy się do Nowego Sącza, tam w galerii Marii Ritter. To jest budynek, jeden z waloch muzeju Sandeckiej Zemli. Odkrycie wystawy w samo południe to wernisaż pokonkursowej
wystawę Przygoda ze sztuką, muzejny inspiracji. Oczywiście podsumowania konkursu, wróczenia na horyt, odkrywania, celem konkursu było odkrywania bogactwa historii, tradycji i kulturnej spadkowiny naszego regionu. To w samym Sanczy w centrum, a postawił pit Sanczą, choć to odległość jest niewielka, w Sandeckim Etnograficznym Parku w sobotę 19 września. Czerwona propozycja w ramach Europejskich Dni Spadkowiny. Najtyrwat Europejskie Dni Spadkowiny w Sandeckim Skanseni w programie koncert regionalnego ansamblu Podegrodzie, pokaz rychtowania i degustacja tradycyjnej podegrodzkiej kukołki, a też warsztaty narodnej rizby w kameny. To jedno z dziejań popry piatomu konkursi suczasnej karpackiej narodnej rizby w kameny. Wystało może też obserwaty tamże. Osobliwą atrakcją będzie możliwość obserwania trzech chramiów: kostela z Wososiny, cerkwy z Czornego i ewangelickiego kostela z Ostadeł. Zazerajte do Nowego Sancza. Możecie też zazryty już z metrów który den, właśnie w niedzielu, tak się mi zdawało, że to następny den, do archeologicznego skansenu Karpacka Troja. To jest już trzcinica pod Jasłą. Tam też w ramkach tej inicjatywy Europejskie Dni Spadkowiny ciekawa propozycja: zbuduj Karpacku Troju. Są to warsztaty i konkurs budowania. Kiedy lubicie budować z klocków, potraficie sobie wyobrazić, co się pak to zrealizowate i interesujecie się historią, to Skansen jak raz ma dla Was idealną propozycję na niedzielu. Zadacza jest prosta: protiahom 3 godzin od 11 do 2 po południu trzeba zbudować z udostępnionych przez organizatora klocków konstrukcję inspirowaną Karpacką Troją. Karpacką Troją i architekturą tych starych rodysk cesarewicznych zamków. Rachuje się kreatywność, oryginalność, estetyka i właśnie takie kreatywne schosnowania klocków. Wstupne darmo, klocki zabezpiecza Skansen. Konkurs jest napremany przede wszystkim do rodzin z dziećmi, ale precin. Kto się zachował sobie dumą, to nikomu na dmą lat uczasty. Maksymalnie może być 9 drużyn do 5 osób każda z drużyn. Laureaty dostaną nagrody też i poczesne gramoty. A nawet to te drużyny, które znajdą się w pierwszych trzech najlepszych, też sztosy dostaną za uczast. To przesuwamy się dalej. Za Jasłą mamy Korosno. Tam w 18 września 19 Lękiewski Wieczór w Parkowi. To inicjatywa realizowana od 2014 roku przez Annę Romańczak i Przemka Polańskiego. Są to striczy. Striczy dla ludzi, którzy bardzo lubią chodzić po horach, bardzo lubią Niski Beskid. No i tym samym są zachopleni. Tak mi się zdaje, że to tym samym jak się propadać za Niskim Beskidom. Są zachopleni kulturą, kuchnią, muzyką Lemkiu. Osin w Beskidi, pod takim hosłom projdę to ta 19. edycja Lemkiuskiego Wieczera. Wystupy ansambl Samożycia. Samożycia to jest kwartet, jaki wykonuje liryczny repertuar. Merzej Czyma śpiewankę Bułata Okudżały, Jaromira Nachawicy, Mordechaja Gebiertiga, ale też śpiewankę kapeli spod Rubani, spod Rubani. Budut też prezentowany na wieczery Lemkiuskie śpiewanki. Zagrają, zaśpiewają Anna Borkowska, wokal Huszli, Monika Glazar, wokal, Marcin Meresz, piano i akordeon, ta Agnieszka Słowik-Kwiatkowska, wokal i gitara. I jeszcze mamy jedno zaproszenia na autorską striczu i pouczenie z promocją najnowszej knyżki autorki Gabrieli Pawliny. Cina Mołczania. To ta stricza odbuduje się w najbliższym 15 18 września o 18 godzinie w sali pizzową, gdzie
no już może znate te, w miejscni publiczni biblioteki w Gorliciach, tak, po dołhym wielkim remoncie biblioteka głównej, budynek jest zaraz odkryty i bardzo skoro już zorganizowali pierwszą z takich odkrytych podi dodatkowych popry tym, że już możesz tam wypożyczać sobie knyżkę chosnowate czytelnią i tak dalej, i tak dalej. Początek godzina 18:00, kiedy ta autorku to Gabriela Pawlina jest, staje się mi gorliczaninką, jak jem kolisty hladała informacji o tej autorci. Na swoim koncie ma dwie knyżki, trzy i ci na mołczania i przyznam, że to tu pierwszą knyżkę jem przeczytała. Druga to tylko to się wkazała, no może nie tylko to, że wczera, ale się jak niedawno, relatywnie tego roku. To jest autorka Gabriela Pawlina, która pisze thrillery i kryminalne powiesty. W 2025 roku debiutowała knyżką wspomnianą Try. I w swoich historiach łuczy kryminalną intrygę z spilnymi temami, zasadzającymi się nie na świdaniu kto, ale przede wszystkim czom. I akcję knyżok osadza, przynajmniej to tu perszu, kiedy idę o perszu knyżku, no osadza tu w nas. Jak dobrze pamiętam, akcja pierwszej knyżki prochodziła w Dukli i w okoliciach. No właśnie, kiedy idę o try, to knyżka zaczyna się od tego, że na obszary jednego lemkiewskiego seła, w którym niekto już na mieszkat, nachodzi tiło młodej dziewczyny. Załonene w foliu, ułożone w nienaturalnej pozycji. Komisarz Robert Ceglarski musi przerwać swój urlop i trafia na szlit, jaki wede do tej dziewczyny, która zniknęła i ślity tajemnic, którą chowa zaperta lokalna sospilnist. W śledztwo angażuje się też Aleksandra Wysocka, ekspertka od hladania osób, jak zahynuli. Dodatkowo za sprawą łucza jej osobiste powiązania. Ślid wede głęboko w lisy, w beskidzkie lisy, gdzie każdy teen może chować odpowiedź albo zagrozę. To historia o wyni, o prowyni, o grzechu i o naśladstwach nieodkupionych błudów. Jest bardzo dużo różnych sużetów w tym kryminali. No, może było się jakoś tak potratyte, oczywiście wszystko się po tym to uczy, odpowiednio zbudowane jest to bardzo wielowarstwowo. Czytało się to bardzo skoro. Kiedy idę o odcinu tej knyżki w popularnym serwisie Lubimy Czytaty, no to na 10 gwiazdek to ta knyżka dostała od czytaczy 7,4. Kiedy idę o to tu najnowszą knyżkę, która tylko to wyszła i której promocja odbyła się w totu piatniciu w Gorlickiej Biblioteci, to ona już ma je 7,6, tak że to wece jak premierowa knyżka autorki i jaki jest opis tej propozycji. Mraczny thriller o nasylstwie, o sekretach, tajemnicach, o tym, że kto seriadyt, no i o tajemnicach, za które płaty cię życiem. Mamy Sylwestrowu, sedam małankołu nicz, zas parnocelidnią dziewczynę, która znika i śledztwo, które skoro, no właśnie, nad którym może skoro tracić cię kontrolu, Justyna Kołyska wchodzi w świt cygaństw, nasylstwa, układził, jak sichają do najwyższych szczabel własty. Kole na świtło denne wychodzą czerwone smerty, jasnym się staje, że ktoś zrobi wszystko, żeby prawda Nikole nie wzryła dennego świtła. W świti, gdzie każdy kłamle, cyganet, prawda najwyższe kosztuje. Cyj to ta knyżka pomieszczona w Neskim Beskidi, no ciężko tu stwierdzić po tym opisie, byty może. Także to wybierzcie się na streczu, sięgnijcie po knyżku,
I może ktoś z Was już przeczytał. Dajcie nam znaty. Bardzo im cykała.

i niezmiennie też zapraszamy na Lemkiusku Tworczu Osin, jaka w ten weekend odbude się na Lemkołyni. Pierwszy ten obotnym, drugi ten w Bursi. Stricze artysti, występem muzycznym towarzyszy te budy też i wystała w Brazylii Teodora Kuziaka, bo jak raz tomu artyści poświęcona jest to ta edycja twórczej Lemkiuskiej Oseny, bardzo to też to te plastyczne sztuki będą faktycznie prysutne na Lemkiuskiej Twórczej Oseny. Prytte doświetleci do Bortnoho, bo byty może to będzie jedyna taka nachoda, żeby w jednym miejscu tylko obrazył Teodora Kuziaka z kolekcji prywatnych w jednym miejscu widity. Ja się już nie mogę doczekać. A incza podia, o której też bym wam chciała osobno powisty, to wernisaż wystawy, jaki odbudę się w najbliższym Nedilu, daleko od nas, ależ to nas z tym wernisażem łuczyć. W cerkwi w Radruży, to jest cerkwa, która znajduje się na spisku UNESCO, bardzo stara, bardzo wyjątkowa, odbudę się wernisaż wystawy twórczości Andrzeja Żygadła. I po polsku to jest prześwit, ale prowieryłam sobie na Lemko Tools, bo Anę jem w sumie nie znała, jak to po lemkiuskie powisty. No i Lemko Tools mi powita, że to będzie prohalina. No jakie harde słowo. Rytko chosnowane przynajmniej przez mnie. Prohalina na hołowok wystały. Andrzej Żygadło, prohalina. I obrazy to malaria, jaki zaprzyjaźniony znamy i współpracuje z ruską bursą w Radruży, będą te moczy widzite, no aż do kińcia sicznia. A to oznacza, że nasz obraz Derełce, o którym opowiadał artysta w ramach tohorycznej 19. edycji teatralnych stricz Innowycia, nasz obraz no, nie będzie w nas w Bursi. Bo jak raz to obraz naszał się seret tych obrazów, jakie są prezentowane w ramach tej wystawy. Prezentowane są obrazy w ramach trzech, zrealizowane autorom przez w ramach trzech cykliu, Chram, Cerkłysko i Derełce. I z pilnym punktem dla wszystkich tych obrazów jest krajewyt. Czudowej, ale i bolaczej za jedno, krajewyt polsko-ukraińsko-lemkiuskiego pogranicza. Miścia, które naznaczone je historią, zminamy, pereminamy nieprzysutnistiu dawnych mieszkańców i ich chramiu. Jeszcze raz muszę prowierzyć prohalina, to ciężkie słowo dla mnie do zapamiętania, ale trzeba się nauczyć. Prohalina to historia o pamięci, jaka zakorinena w krajewedii, o miejscach, jak zniknęły, ale których ślidy furt prysutny. W układzie dilanok, w starych derełach, w reliktach architektury, w zachowanych przedstawieniach czy w wspominach ludy. W swoich obrazach Andrzej Żygadło wskazuje krajewyt, który jest nielem świadectwem miłości, ale też nosycielem emocji, znaczeń i toho, co ciężko nazwaty. Bardzo wam rekomenduję to tu wystawę. Jem perekonana, że wszystkie obrazy zrobią na was wielkie wrażenia. A to nie nasze derełce się nachody na te nasze, znaczy bursiane derełce, które artysta namalował na nasze zaproszenia. Obraz to stał się hołownym elementem graficznym, obchodził 70. roczność akcji Wisła. Nie wiem, to derełce się nachodzić, ale nachodzić się też i skorsze derełce. Derełce, jakie artysta namalował, jak ilustracja do wersza Iwana Rusenki Derełce, tym samym nachołokom. Także to ta ilustracja, która trafiła pak do bajki, też tam się nachodzi, to obraz, to na taki dykty namalowany obraz. Znajdete tam też inne obrazy związane z Lemkołyną, namalowane w ramkach cyklu Cerkłysko i w ramkach Chram, tak, bude i w ramkach tego i jednego i drugiego. Także to lemkiuskie elementy tam są, obrazy wyjątkowe, no i artysta.
не менше виняткове цікаве то човек єст, то абсолвент Краківської академії красних штук, двох напрямів malarstwa i konserwacji sztuki, to artysta zrobił okremo, one, że tak kuściokturem, to są dwa okremy napriamy, jak artysta skończył. No, zanimaciał od bars młodych rokiów badaniami nad historią i ikonografią drewnianej cerkownej architektury, dokumentuje to tu spadkołynu, badat, doślidzat jej inelem, spiłtworyt, też aktywnie spiłtworyt dwa archiwa, jakie na naszym sajcie znajdete, na LMFM, to archiw Turtondos w Skoroczeniu i archiw Bohańskiego, to wielka kolekcja archiwaliów, którą tam mamy. Pracujemy nad poszerzeniem jej furt, co też angażuje się dalej artysta. Tak, że to do Radruża daleko, to prawda, ale jem przekonana, że to będzie podróż warta jucza swoich kilometrów, żeby chodzki przez jakiś czas byty blisko tych obrazów, pokontemplowaty ich, poobzeraty. Niektóre będą to te same, co prezentowane w Muzeum Współczesnej Sztuki w Krakowie Mocak, bo artysta tot miał swoją indywidualną wystawę w tej ważnej instytucji. Będą też inne obrazy, jakich stehny nie widzieli. Także naprawdę warto. Okrem tego, obrazy artysty znajdują się w muzejnych kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą, czast i prywatnych, i tych muzejnych, będę jak raz wskazana na wystawy i podróży. Zazerajte.

I moji drahé, teper už zazeráme do kín. Tamtoho týždňa bolo bardzo veľa premiér. Toho v sumi nezmenče. Včera pizrili sme na OPS filmu Resident Evil Vipčej. Teper ideme dalej. Mož vidíte od toho víkendu v polských kinách. Medzinčo má film Kura. To je Hrecko, Nemecko, maďarská produkcia. I to film, jaký nemá ešte nahoriť na svojom konti, ale jednu nomináciu má. Je to drama. Nahovoukova Kura rodzice jak čarna, jak čorna, jak jedyna v hodowli. Od początku czuje, że je incza. Wtiče z hodowli i trafla do greckiego sela nad morzem. Tam ima jej właściciel restauracji, która już tak ledwo funguje. No i sylą mryczy wchodzi do człowieczego świta. Jest uważną obserwatorką czysto wipczoj dla niej realności. Staje się też nimym świtką ludzkich dram związanych z migracyjnymi kryzami, rodzinnymi konfliktami, czy takim podchodem do życia, że nam mało i mało i mało. Kto zna Zwierzęciu Farmu, Zwierzęci Folwark, pewno wszystkie. Kanadyjsko-brytyjska animacja, przygodowa komedia Zwierzęcia Farma, Zwierzęci Folwark. Kole zwierzęta pereny mają własność nad farmą. Wierzyć, że spilnie stworzyć miejsce, w którym wszystkie będą równy sobie i szczęśliwy. Jak to się skończyć? Znamy. Incza propozycja. Przypominam, że Zwierzęci Folwark możecie przeczytać też polem kiuski. To tłumaczenia Petra Krednickiego. Możecie wypożyczyć w naszej biblioteci, zaochoczam. Czysto i na Krzysia odbierać książkę, kiedy ona napisana po naszemu. Zapraszamy. To książka, jaką przeczytała

czytało Stowarzyszenia Lemkotauer w ramach serii Golem. Idziemy dalej. Dalej mamy polską produkcję Juseret toho weekendowych premier. Maje to sens. Dramo-komedia w reżyserii Pawła Podolskiego. Mamy Antonioho, jaki zrobi to wszystko, żeby świt w kińcy dał mu spokój. Naszą tychu robotu ograniczył kontakty z inczyma do minimum. No i to gdy pojawiła się Olha. Najpierw zdemolowała magazyn wiskom. Pak stwierdziła, że to, że Antoni to jest najlepszy jej kamarad i teper bardziej win starat trzymać się jej na dystans, tym bardziej ona zachowuje się, jakby się znale odrokił, więc smotryt na nią jak na kohosy z kosmosu, ona na neho jak na człowieka, którego trzeba uratować. Jakim cudom tych dwoje nie wsyli ze sobą wytrymaty, może takim, że okrem toho, że bardzo lekko wpadają w kłopoty, Olha ma też talent do peczenia chlipa. I jeszcze czerwowa propozycja na ten weekend w polskich kinach, to film, jaki swoją świtą premieru miał paru roku temu, bo w 2021 roku, to jest francusko-rosyjsko-estońska produkcja Kapitan Wtycze. Mamy SSSR 1938 rok, Fedora, który jest kapitanem Narodowego Komisariatu Wnętrznych Spraw, jest cinany przez tych sztosudowyże, czy szanowany przez kolegiów. W tych niespokojnych czasach życia może się zmienić z dnia na dzień. I tak Fedor jest oskarżony o przestępstwo i w sekundę zmienia się w żertwę, którą dychaniają jego bywsze kolegi, próbują zimaty, zdaje sobie sprawę, że sam był częścią tej machiny. Jeszcze skorsze otrzymuje ostrzeżenia. Od kogo? Ostrzeżenia, że po śmierci żdana na piekło i wieczne muki zaczyna się dychanianka za duchowym odkupleniem. Kapitan Wtycze. Seret toho weekendowych premier jeszcze animacja dla najmłodszej publiky hiszpańska. Animacja, bajka, komedia Teddy i magiczna lampa. Mamy 12 litniu diłku Tadeo Oli. Tato jest kus za bars nadopiekuńczy. Pojawia się magiczna lampa, mumia, prosi, żeby jej prenesty do Peru, do 1502 roku. Ted Saracio, ekipa budut musi ty pity za mumią w minułość, niech to się zmienić historię. Podróż zabere ich przez Atlantycki Okean z Peru do Grecji, od tam ale na Bliski Wschód, aż do jaskini Alibaby. No i bude velo się działo. Velo śmieszno. To propozycja dla młodszej publiky. A ja z moich propozycji dla was mam jeszcze śpiłanku Mai Kleszcz w duetie z Cortezą. I tym się już z wami praszczam. Dziękuję. Besidłowa Natalia Małecka-Nowak. A to była poczesna hodyna.

Nad wszystko chciałbym. Chciałbym raz jeszcze materii ruku ustami wszanowaty. Chciałbym raz jeszcze powiedzieć żeni o wiernej lubowi. Chciałbym raz jeszcze sokolatka moi do snów kołysaty. Chciałbym raz jeszcze smyk Jarosławi uwidzity, jak wedę do boju Lemkowinu. Chciałbym raz jeszcze. Nad wszystko chciałbym płacz niemowlaczej poczuty nowonarodzonej mojej Lemkowiny.

танцюй, Василю.

Prychodził tam akurat nie z Osanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej, jak z łatru zaczęły robić w czorni, w botnim, z mychoło z łatry ładowali. I przyszedł ze świta i mówił chowo z łatry postawiony, mamy na kredencyku tak na stojat. Tak na wido, żeby nas pomyn mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyty świtą. Z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos ze stareńkiej grudy. Nie jecie, synku, i nie. Niech choć trud twój ze mną bude. Mamo, jak mało oddach, jak mam serca.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek Ruskiej Doli Władimira Helaka. Doktor, co dneska zaspryszał, był ciłkom zadowolony z pacjenta. 2 tygodnie spokoju, gwarł win, po czym budete mogli prochodyty się o kulach po komnati. Ale i to bardzo ostrożni, żeby nie peretjażyty ranenoj nowy. Bo wsiakom razi, przed 5 tygodniami nie dumajte o dorozi. Sołotkanycz wolom, niewolom, musił ity za rekomendacją doktoria, choć prykro mu było, że nie mich tak skoro, jak serce jego prachło, distaty się na odczyznu. Ne swojo mu było i za to, że tak dołcho musił korystaty z hostynnosty neznajemych ludy, pry tym żen. Chtił poznaty ich i oprawdaty się z kłopotu, jaki przyczynił im swoją nesposibnistiu. Ta na razie nie wiedział sposobu, jak mał to wczynyte, sam ne mich jawyty się w saloni, a prosyty ich do sebe ne wypadało. Minął tyżden. Rumianci, co wkazali się na jego poblidłych lyciach, świadczyli wydymo, że z jego zdrowiem skoro iszło go lipszomu. Mich już dwychnuty się z posteli i przy pomocy słuchy wsisty się w foteli. Starsza pani kazała was widaty, czy mogłaby się dneska z wami widity. Raportował ochrym. To cholem żełał sołotkanycz i w odpowiedzi wysłał słuchu zo zaproszeniom. Pani czekają do was w sąsiedniej sali, doniósł, wernuwszy się słucha i jał pchaty czerez dweri fotel za swoim panom. Na Sofii sidyli znajemy nam żeny, didyczka wdowa i jej diłka Jadwisia. Nawet ostatnioj sołotkanyczowy mimowylni wyrwał się przytłumleny oklik zaczudłania, tak że obiżeny wraz orzezli się i zwidali, co przypadkom nie pochirszało się mu, co nie czuje bolu. Zwidania toto opamiatało go. Zaprawdy, szanowny damy, spekła miarana, ta uż minął bil. Ne to jednako było przyczyną okliku. Serdeczny Iwan skłamał. Wzrywszy Jadwisiu, zdumił win nad rażuczą podobnistiu jej lycia z Maryczkinem. W pierwszej chwili był przekonany, że wydał przed sobą kochaną sestrę. Ta poczuwszy jej hołos, czuży dla niego, inny jak niepodobny do onoho, delikatni, dzelenkajuczoho srebrom maryczkinczoho hołosu, który był win po tiłkych rokach medże tysiaczą besiedliwych żen, rozryżnył, zrozumił, że się mylit. Pak, pizrywszy pobliżni na Jadwisiu, przekonał się, że przy wielkiej podobności jej do Maryczki mąż jednako najtyliżny ci. Wołosie Jadwisine było temniawe, prymaryczkinym jasnozłatystym. Oczy laszko horili micnym ogniom, a usta jej były hordo zatysnene. Koli w oczach Maryczy i hrała dityniacza porożnist, a czerez gamboczko lehko otworene w niewinnym uśmichu syjali jak perły biły drobne zupka. Besida zaczęła się od obycznoho, medże neznajemyma, wzajemnoho przedstawienia. Bars mi prykro, zaczął sołotkanycz, zwertajuczy się do didyczkę. Że jem wam, szanowna pani, narobił welokłopotu swoim tu perebywaniom. Szczyro wam dziękuję za doteperiśniu bezkorystnu pomicz i napered proszę wybaczenia, że zmuszany jem nadużyłaty waszej hostynnosty najmęsze iszczy czeraz miesiac. Somniwam się, że hoden jem pryjty do sył na tiłko, żeby pustyty się w dalszą drogu.
Daj te pokój, pane, przerwała dityczka. Jak ne przykryj to przypadok, ta wdzięczna jemu, że dał nam możliwość poznaty mużniego oficera. Ta, żebyśmy mogli bliżej się zaznajemyty, a nad Jusia i głupy jatelskim odnoszeniam pryjty, konecznym je lyszyty wszytkie komplementy. Baczte to udy pane, żebym ne musiła chniwaty się na was. I ja to i myśli. Ta na to raz wy na po waszej stronie, miłostywa pani, bo rachujete za porożni komplement totoż, to ja szczyri odczuwam. Lyżmy spir o tym, nycz poznamy się bliże. Dyneska przyjmijte one pewninia, szto my dołożymy wsiakach starań, żeby czas waszego tu perebywania wczynyty jak najprzyjemniejszym. Rozporiadżajte się w naszym domie jak w swoim. Mate diakul braty się na prohulku, tołdy koni zo stangretą budut na was żdaty. Somniwam się, cy budu mich waszu życzliwist pochosnuwaty. Smutno zauważył sołotkanycz. A ja się ne somniwam, ja wirju, że one dołcha budete zdorowy. Ta do toho czasu mam za obowiązek ne pustyty was od tale, aż ciłkom pryjdete do syły. Dnes diakuwaty bohu mate jej na tiłko, że bodaj z pomocą słuchy możete się peremistyty z komnaty do komnaty. Żeby wam smutno na było, możete korystaty z fortepiano. Żałuję, sam nie znam graty, ale słuchaty chrania hoden jem za 3 dni i 3 noce bez spania. Ja tiż wam w tym nie pomożu, zaśmiała się didyczka. Ta za to wasza prekrasna diłka władije aczyj tą sztuką, zauważył sołotkanycz i zwernął oczy na Jadwisiu. W dołhym moim śni czułem jakiś harmonijny tony i czudesny melodii, kotry prysmyryly bil. Łachodyle horiaczku i pit wlejaniom toho sołodkoho hrania czułem się spokojniejszy, jak leluczena materiu dityna. Kiet choczete, ta może te korystaty i z naszej niewielkiej biblioteki. Wmieszała się pośpiszni maty. Co się tyczy śniadania i połudenku, to to lszam waszej woli. Choczete byty w naszym towarzystwie, albo każete nakryty w swojej komnati. Iszczy jemnym onach, może byty ostanunym na starist, kiedy towarzystwo chłorochone budę dla was dost. Perwała dityczka. Służba nakryła stół do kawy. Iwanowi zdawało się, że win w znanym sobie domi. Didyczka swoją grzecznością i powahą przypominała mu matir Maryczkę, a Jadwisia samu jego Maryczku. Wszystko, co win wkrył już zabójcją, dnes woskresło. Mało ne mertwe serce zaczęło ożywaty. Wydziło się mu, że je win słuchaczom filozofii, że je jeszcze w tych rokach, kole to jego serce ozwało się perszą i nehasnuczą lubowiu do Maryczkę. Iszły dny za dniami, a z nima sołotkanecz przychodził do sył. Ta wraz z wertajuczyma syłamy nastawał perewrot w jego duszy. Kiedy dawniejsze prachnął win czym skorsze prytulity się górydniej matery. Ta dnes one prachnienia ohołodniło. Tak prywyk win smotryty na Jadwisinu twar, kotra była mało niewirną kopią wtraczenoho oryginału, tak prywyk prysłuchuwaty się jej zachoplujuczomu hraniu i jej czudowomu hołosowy. Tomu głubokomu, ale i zwłócznomu altowy, szto zabył o rodytelskiej strysi. I na dneska to już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze synoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idę do mił, to Igor tak lecił strasznie. Po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć wpadę. Wertania. Už tylko projdenych dorych, už nohy bolat, kiedy się kuriat gore. A strymaj hit, a siad na zwleczeni, obderti jalicy. Už sama prosia, ani za szelacha put, už spitciane wticze. Stan neboże, pizry. Po wytołczeni drozi, na szapku bilszy od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gutobi sen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie? Do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważna chwila napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

potwierdzić da się niezbicie. Zawsze o krok dalej niż dowód, który dajemy w faktach mieć pokrycie. Wchodzę miękko do krainy niepewności, mały wiary krok, wielki krok dla ludzkości. Dowód przez piękną znak, naczelny znak, dla wielu nieczytelny.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu,

Takie wesoły anioł w leluchowie miła. Zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Dobrý večer, vitajte, darové sluhače Radia LEM FM z tej strany Severian Kosovský. Hlas čaku vám vrclavské studio. No i takoj po novinách Radia začíname tri švíty. Vitajte, dobrý večer, budu s vami do 21.30. No i v dnešní večer sobie očividno povíme, že to się podjało dnes 15. września, ale tiež może o tym, co przed nami. Takže zapraszam, zaczynamy.

0: Vitajte po prvý. Dorosl sláče 15. den verešňa to dnes, 258. den v roči. Do kinča roka 2026 toho lišat nám 108 dny. No i môžeme povisti, že dnes tak symbolično praščame peršu polovinu verešňa, bo dnes 15. a veresen rachuje 30 dny. No, už nám sa oštinio zrobilo, to na pewno vidíme po tým, što kolo nás. Vidíme tiež, že príroda inakše sa zachovuje. Dny štoraz korotši. No ale nic, z oseny też można fajnie, albo z osieniu można tak samo fajno czas przedłużać. Toho wam życzę, żebyście się cieszyli tymi barwami, kolorami, tymi wszystkimi lisami, kiedy polemkowanie wam przyjdzie wandrować. No a w najbliższą sobotę Lemkiewska Twórcza Osień, o tej podii kus bliższe wam powiem w dalszej części programu. Ale tak czy inaczej planujcie, może budete jak raz na Lemkowyni w najbliższą sobotę i niedzielę.
1: Wczera, dnes, zaran. Lem FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. Lem FM.

zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Ułemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Ułemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

Včera, dnes, zaran. Lem FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. Lem FM.

0: Nazywam się Adam Miśnik, jestem redaktorem Gazety Wyborczej. Pierwszy raz tu jestem w centrum Łemkowszczyzny, Łemkowskiej kultury. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, pod wielkim wrażeniem tego przebudzenia narodowego, tej nowej samoidentyfikacji społeczności łemkowskiej. Oglądam ze wzruszeniem świadectwa tej suwerennej i ciekawej i wartościowej i skierowanej w przyszłość kultury łemkowskiej. Mam nadzieję, że tu jeszcze przyjadę nieraz i będę mógł podziwiać piękno, urok i dobroć łemkowszczyzny. Pozdrawiam wszystkie łemkinie i wszystkich łemków z całego mojego rozwodystego warszawskiego serca. Szczęść Boże, Łemkowszczyźnie, Adam Miśnik.
1: Na ulicy banda graje!

Ryczą, aż pał najmiczny, aż zdoch na kamięciach. Tyszyna zemlu prysiła, w rozmrianym niebie kolorowa ducha wodu pyła. Ja zas powierzył, nijakie zło niewiczne, na struchom gącił, od potik przed nogami przyniósł. Ja leciu jak świczku.